0: ちらは東京 FM。 私赤城
1: Radio Darmstadt。 Radar。 Machen Sie uns an。
2: Tak, tak. To polska redakcja Radia Darmstadt. Słuchacie nas na 103,4 MHz i w internecie. W internecie nas już nie ma. Jesteśmy tylko w DAB+. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i dwie godziny po polsku, ale nie tylko dwie godziny, będzie i więcej. A przywitał Was Asaf Avidan, którego powinienem dzisiaj oglądać w Bad Nauheim, 50 kilometrów tylko od naszej redakcji, oddalonym miasteczku. Ten, kto widział i słyszał raz na żywo Asafa Avidana, będzie do niego wracał, a ja jestem z Państwem.

Laura Szafran i Przy stoliku. Ja tak sobie pomyślałem, że oprócz kilku nowości będą też rzeczy, które grałem 10-15 lat temu w miesiącu lipcu, a Laurę Szafran grałem w roku 2015, rok wcześniej, pasując do dzisiejszego dnia. Proszę bardzo.

Laucze i Dyms albumu Soundtrack. Zagrałem to w roku 2014 w lipcu. Świderskiego też zagrałem.

otwiera oczy tylko kiedy już jesteś tu. Ucieka wzrokiem tak jakby szukał słów. W końcu zapytał, czy w zielonym do twarzy mu.

sezon zmian. Czeka na moment, kiedy będzie zupełnie sam. Zamknięty w sobie mija kolejne drzwi. Szeptem zapytał, gdzie jest pokój 33.

Przepiękna płyta Świderski. Panią Karolinę poznałem w grudniu roku 2015, ale to nagranie zostało po raz pierwszy raz zaprezentowane na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w roku 2014. Porównamy, czy się cokolwiek zmieniło, więc kto to będzie? Karolina Czarnecka.

Karolina Czarnecka przed 11 laty i Karolina Czarnecka w lipcu tego roku.

0: razem z nim kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: No tak, tak sobie słucham, tych słów i w porównaniu z Hero, Coco i Haszem nie wiem, jak to sobie poukładać. Jeszcze jedna Karolina i Karolina nazywa się Lizer.

To Karolina Lizer, a ja tutaj mam drugi wspaniały głos i zapraszam was wszystkich w niedzielę na godzinę 18 tutaj w Darmstadt do kościoła ewangelickiego Filipa na Bartlingerstrasse 42. To jest na Kranichstein. Któż to będzie? Będzie Max Rosa. I jeżeli lubicie Herberta Grönemeyera czy Leonarda Cohena, polecam wam go serdecznie. Niedziela 26 lipiec od godziny 18 ewangelicki kościół świętego Filipa, Bartlingerstrasse 42. Zapraszam was bardzo serdecznie i posłuchajcie. Teraz nie będzie po polsku.

0: Max Prosa i Sasza Stiller, Puzzlestück. Zapraszamy jeszcze raz w niedzielę 26. Ewangelische Filipus-Kirche, Bartningstrasse 42 w Darmstadzie, to jest Kranichstein. Niedziela od godziny 18.
1: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy-Strużyński, Nieme Kino.
2: Cóż, tylko chwila. Dziś już niczyja. Z której tworzy się ten mi. Mija. Historia wciąż żywa, a pamięć krótka to jest skarb. Choć nie mam wina, w głowie wyrzyna ślad, który ciąży, gdy chcę ciepłą nocą usiąść na

Piosenka Gdyby ktoś pytał, to jest tak jakby kontynuacja historii bohaterki, która lata temu szukała pięknie dobrego takiego chłopaka. I myślała, że szukając szczęścia, szuka odpowiedniego partnera. Natomiast po wielu latach okazuje się, że potrafi skakać w przepaść zupełnie solo i czuje się z tym bardzo dobrze. Dorosła do tego, żeby dowiedzieć się, że szczęścia nie szuka się na zewnątrz, ale w środku.

Doktor Misio, czyli Jarek Jakubik. Jeszcze raz Natalia Grosiak. Będzie nowość, ale to nie tylko Natalia, ale jeszcze Bela i Katia. Utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. No tak, nie piję, to czwarty singiel projektu Babie Lato. Kawałek sprzed tygodnia.

Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli mój najnowszy singiel. Pisząc ten tekst, zacząłem od frazy, gdy tylko spojrzeć z bliska, wtedy urok i czar pryska. Miałem do tego melodię i chciałem to jakoś fajnie obudować. No i idąc tym tropem, przyszło mi do głowy właśnie nie wszystko złoto, co się świeci. I pomyślałem, że to jest... Że to jest spoko, żeby zrobić motyw przewodni piosenki z przysłowia, bo przecież przysłowie zawsze jest aktualne. Trochę mnie zainspirowała do tego piosenka Cicha woda brzegi rwie, bo przecież ona też ma refren z taką myślą. W sensie mam na myśli to przysłowie. Idąc tym tropem zacząłem pisać o kabriolecie, który tak w cudzysłowie wydaje mi się być najbardziej siermiężny w tej historii, ale to po to właśnie, żeby przejść do takich spraw bardziej międzyludzkich, nie wiem, codziennych zachowań i świata pozorów, który tworzymy dla siebie nawzajem. No i stąd też ta druga zwrotka o człowieku, który był najśmieszniejszy w towarzystwie i przecież coś tym maskował. No i tak.

Nowość, Wojtek Szumański, i kolejna nowość, wschodząca gwiazda Pola Błasik.

0: wierzysz.
1: Co myślisz?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Darmstadt. Radadadada.
3: Hallihallo, noch eine Stunde auf Polnisch. Radio Darmstadt, DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Internationale Redaktion, von Polnische Redaktion. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch, nicht nur auf Polnisch.
2: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
3: Jeszcze tylko jedna godzina ze środka Niemiec. Radio Darmstadt DAB+. Muszę się tego nauczyć, bo przedtem było 103,4. No i w internetach na www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej, a jest nas tam parę osób, o tym później. No i jeszcze jedna godzina po polsku, nie tylko po polsku. Pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej audycji. No a bierze kilka osób, bardzo się z tego cieszę. Będzie trochę pozdrowień jeszcze i co? Kamil Pawełoszek nas słucha, też radiowiec i trochę pisarz, ale teraz będą inne pozdrowienia.
4: To ja, Agnieszka Koczwara. Pozdrowienia dla Tomka i słuchaczy Radia Darmstadt.
5: Kiedy byłam dzieckiem, to pisałam wiersze. Teraz jestem większa, piszę trochę lepsze. Kot ma cztery łapy, jeden ogon, łeb kudłaty. A ty możesz pracować, a nie być bogaty. Bo szlak bywa kręty, a most bywa krzywy. Popełniamy błędy, zdarza się tylko żywym. I będą nam radzić i starzy, i młodzi. Co dobre dla wiewiórki, tygrysowi szkodzi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Codziennie rano otwieram oczy, trzeba to jakoś kulać, ale się nie stoczyć. I jak się kręciła, tak kręci się ziemia, mam swoje talenty.

Więc się człowiek miota, więc się człowiek gubi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama, jednak trochę inna. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama.

0: zmiany, kurs nie musi być stały. Nawet dawno obrany, popracować nad tym, co mocno uwiera. Poczekać na efekt, nie wszystko tu i teraz. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Kiedy będzie ciężko, kiedy przytłoczy życie, wtedy siądę pod gruszą i zapiszę w zeszycie na jednej stronie rzeczy, co się udały, na drugiej stronie takie, co się udać nie chciały, ale myśli uciekną, bo bywają niesforne. Znowu zacznę myśleć o tym, co niewygodne. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem.
1: Agnieszka Koczwara, a my przenieśmy się jeszcze raz do Bad Nauheim dzisiaj i koncert, którego niestety nie obejrzałem. Asaf Avidan.

I było po angielsku, Asan Avida, dzisiaj w Bad Nauheim, ale w niedzielę tutaj u nas w Darmstadt, w ewangelickim kościele Filipus na Bartingstrasse 42 o godzinie 20, nie, o godzinie 18. Będziecie Państwo wpuszczani. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 i Max Prosa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam.

Dzień dobry, tu Kamil Pawełoszek, Zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

0: Kamil Pawełoszek, koncertowo mam nadzieję, że podeślesz coś zupełnie nowego, co by cię pograć. Fajne to było.
1: Kłaniam się nisko, mówi Mirek Czyżykiewicz. Serdecznie pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Darmstadt. Bądźcie zdrowi.

ja jestem tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb.

Mirek Czyżykiewicz i Witek Cisło. Życie to nie teatr z płyty. I jaka to była płyta? Przypomnij mi ktoś. Z płyty Pretext Live. Słowa Edward Stachura, a muzyka Jerzy Satanowski. A teraz kolejna nowość i posłuchajcie, wszystko wydarza się dla nas, Szata QS.

nas. Szataku S. Zadzwonił przed momencikiem telefon i dzwoni kumpel i mówi: Tomasz, weź puść coś weselszego, bo zamulasz i zamulasz. Może masz dżem? No mam, no ale tak patrzę. Dzień, w którym pękło niebo, do kołyski, wehikuł czasu, paf i tak dalej, i tak dalej. No to z tego wesołemu towarzystwu wybrałem może coś takiego.

Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk! Donald Tusk! Prawdziwy wróg naszego narodu! Wróg naszego narodu! I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu.

Humkaolik i grzeczne dziewczynki to tak już przed 23 prawie. Postawiłem was na nogi, postawię was jeszcze z Nie ma nic, czyli Kalina in Dub, a potem już będzie tylko sierpień w niskiej częstotliwości. I przypomnę wam też, że gramy dla was w piątki od 19 do 21. W pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i Julita Miszkę. W drugi piątek Darmsztacka Fala i Karol Igor Prabucki. Piątek trzeci miesiąca Danuta, Jacek Sabok i czwarty piątek miesiąca Elik Plichta z Eliksirem. I gdyby był piąty piątek miesiąca, to jest jeszcze raz Danuta z Jackiem Sabokiem. W każdą sobotę od 15 do 17 Bigos gotuje Elizeusz Plichta. Druga środa miesiąca od 21 do 23 Karolinka z Karoliną Kochański i ja w czwartek miesiąca z moim tomografem od 21 do 23 jest też nowa koleżanka, która w drugą niedzielę od 19 do 21 prowadzi reset. Jest to Renata Marzena Masztalerz. To tyle informacji.

swe miejsce nad rzeką zabiera cię Zuzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją długość fali i pozwala mówić rzece, że się zawsze

Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna, gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł: żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Lecz zwątpił, zanim jeszcze otworzyły się niebiosa. Zdradzony, niemal ludzki, jak kamień zapadł Jezus w mądrość swą.

Leonard Cohen, prawda? Ja się już z Państwem żegnam i bardzo dziękuję, że w ogóle byliście, jesteście i jak nigdy pożegnam się instrumentalnie. Marek Jackowski.